A niecko, czy nie dom dale z klusztra na sedwo, czy jedni namakają z Bożo Sveta w sedle na krybiecze koni, ale tu te sedwo nie mieniu. Mieniu sedwo tak mienowanego gruczanego kuzlika, tyż na nim sejdzo namaka, tu iż to ludzi wulke z Bożo.

Koń z tydzienia, to kóźdy wiem, zasym ja zas popuczu. Na kolesu, syj dojedu, do smira nie znateho.

Słyszeli sme katolske nabožne wusowanie z farariom Gabrišom Naukuskulova. A netko słyšime jeszcze jednu hudžbu a potem przyjemy z Božo.